sɛne nyɛmu wekɛn kora dɔngɔn so mɔ fa ju dɔblu su sɔblɛlɛ nti eli amunia israɛl ya wɔ ti wa wekɛn kora dɔngɔn sɔ su eni angɔ kisa mɔnzi nu sɔn william emlanga edi sunkosuma ya kaki mɛ yi wekɛn kora enyama ɔwɔlɛ eya bla fɔ banzɔli amflɛ su ambisa amunia amewo su bonzɛmu lɛ miɛ nyamu 38.